śmiech jak do listku z biesylili trduje. Pastę we spisniczku syjnieźnie pobrukuje. Zatím co krávy už navždycky opouštějí tu velkou pastvinu a zoumné květy jejich.